0: Mystery, am comis-o zavatra zao ka. Ary misy tovovavy miantsona anao ko ne zany?
1: Nzaka, mitiraty fa miandry anao ngeneny.
0: Oay marina, sady misy fomfona manitra mamerobe mihitsy zany. Aleo sokafako moramora ty varavarana ty ka.
1: Nzaka, aika anao afa mangina be nge izay e.
2: Nzaka, aza manatona eny anao?
0: Ka misy olona mila fanampiana nge atro neny to e. Ary tsisy zavatra hitako akoriny ato fa hazavana be makarary maso. Andriamanitro.
2: Akatony io?
0: Tsy mety neny to a. Tsy mety fa misy hery misitina mafy ato.
2: Raisoaingana ny tanako ke.
0: Tsy mety oa.
2: Raisoa.
0: Vonjeo.